ogóle nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co to jest. Czy ktoś mógł mówić, że nie wiemy, jak na wągu do Rosji nie zmieścił Mauritania, gdzie na ambasadzie gdzie radia, to jest